Dien akọ e dien aba na odien aka akrati asefo ho shrani ani onyam ne ntuntum ne nkamfo ne kabia enka ne din dada ocheso nyankopon achama asuyenso